0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Inwazyjny wąż brunatny, pochodzący z Australii, zdominował Guam, osiągając gęstość nawet 30 tysięcy osobników na milę kwadratową. Naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo oraz amerykańskiej służby geologicznej odkryli, że w genomie węża znajduje się ponad 19 tysięcy wariantów strukturalnych, które umożliwiają mu adaptację mimo ograniczonej różnorodności genetycznej. Te zmiany w strukturze DNA, szczególnie w genach odpowiedzialnych za odporność i zmysł węchu, pozwalają wężom lepiej przystosowywać się do nowych warunków i unikać kanibalizmu. Wyniki badań mogą mieć znaczenie nie tylko dla zrozumienia sukcesu węża na Guam, ale również dla ochrony innych zagrożonych gatunków. Naukowcy wskazują, że zrozumienie ukrytej różnorodności genetycznej może pomóc w opracowaniu nowych strategii zarządzania populacjami inwazyjnymi i zagrożonymi. Nad Polską pojawiły się pierwsze burze związane z frontem atmosferycznym, który wkroczył z północno-zachodniej części kraju. Zjawiska występują obecnie na pograniczu województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, w rejonie Strzelec Krajeńskich, Dobiegniewa, Drawna i Człopy. Burzom towarzyszą opady deszczu wynoszące od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy oraz silniejsze porywy wiatru, osiągające prędkość do 70 lub 80 km na godzinę. Zjawiska meteorologiczne przemieszczają się w kierunku północno-wschodnim, obejmując obszary Tuczna, Wałcza i Trzcianki. Ponad 400 osób zostało ewakuowanych z akwaparku w Redzie z powodu wycieku podchłorynu sodu, substancji używanej do dezynfekcji wody basenowej. W wyniku rozszczelnienia instalacji doszło do wycieku ze zbiornika o pojemności około 600 litrów. Technik obsługujący instalację uległ lekkim zatruciu, jednak nikt z gości ani pracowników nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu działa 10 zastępów Straży Pożarnej, które prowadzą pomiary stężeń substancji w powietrzu oraz zabezpieczają miejsce zdarzenia. Aquapark będzie informować o dalszych krokach i planowanym wznowieniu działalności za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz mediów społecznościowych. W wypadku trzech samochodów na drodze krajowej nr 78 w Kliszowie w województwie świętokrzyskim 5 osób zostało rannych, w tym 3-letni chłopiec, który wymagał reanimacji. Po przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czynności życiowe dziecka zostały przywrócone, a następnie chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. W zdarzeniu brały udział pojazdy marki Mercedes, Seat Toledo oraz Peugeot, a przyczyny wypadku są obecnie badane przez policję. Droga w miejscu wypadku pozostaje całkowicie zablokowana, a utrudnienia potrwają jeszcze przez dłuższy czas. Rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski w programie Fakty po faktach skomentował kontrowersyjne wypowiedzi Jacka Kurskiego dotyczące Mateusza Morawieckiego. Karski ocenił, że emocjonalne sformułowania powinny być wygaszone i zaznaczył, że złe wypowiedzi padają z różnych stron. Wspomniał również, że Morawiecki aspiruje do ponownego objęcia stanowiska premiera, co jest obecnie niemożliwe z różnych powodów. Dodał, że były premier chciał podzielić PiS na dwie części z Jarosławem Kaczyńskim jako honorowym przewodniczącym. Na koniec Karski potwierdził, że wierzy w prawdziwość słów byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka dotyczących sprzeciwu Morawieckiego wobec zakupu myśliwców F-35. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Na dzień dobry i dobranoc.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Zaglądamy na drogi. Brak kluczowych utrudnień raportowanych przez GDDKiA. Jeżeli jesteście na trasie, zachowajcie czujność i jedźcie bez pośpiechu. Radio DHT, przeboje trzech pokoleń prowadzą dalej. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Unia Europejska nałożyła sankcje na jedyną gruzińską rafinerię Kulewi, żądając zaprzestania zakupu rosyjskich produktów energetycznych. Gruzja importuje około 99% swojej ropy naftowej z Rosji, co stawia rafinerię w trudnej sytuacji. Sankcje wejdą w życie z półrocznym opóźnieniem, co ma dać czas na dostosowanie się do wymagań Unii. Właściciel rafinerii zapowiedział, że od sierpnia 2026 roku będzie przetwarzać wyłącznie ropę spoza Rosji. Gruzja zobowiązała się także do podjęcia działań, aby jej terytorium nie było wykorzystywane do omijania sankcji. Donald Trump opublikował na swoim koncie na Truth Social serię grafik stworzonych przez sztuczną inteligencję, które dotyczą m.in. konfliktu z Iranem i sytuacji w cieśninie Ormaz. Niektóre grafiki przedstawiają Trumpa na irańskim tankowcu oraz amerykańskich żołnierzy towarzyszących mu, a inne ukazują go w różnych stylizacjach, w tym jako bohatera filmowego. Wśród grafik znajdują się także odniesienia do amerykańskiej polityki wewnętrznej oraz popkultury. Biały Dom nie skomentował tych wpisów. Część grafik sugeruje wizję jego trzeciej kadencji, mimo że zgodnie z 22, poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, nie jest to możliwe. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest kluczowym dokumentem dla osób planujących wakacje w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz EFTA, umożliwiającym korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej. Aby ją otrzymać, można złożyć wniosek przez aplikację internetowe Konto Pacjenta lub w małopolskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, co może uchronić przed wysokimi kosztami leczenia. Warto również zainwestować w dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, szczególnie gdy planuje się uprawianie sportów ekstremalnych, ponieważ koszty leczenia w wielu krajach mogą być znaczne. Rzeczniczka NFZ podkreśla, że brak karty może prowadzić do dramatycznych sytuacji, gdzie pacjenci muszą pokrywać koszty leczenia z własnej kieszeni. Ewakuowano około 300 osób z akwaparku Reda po wycieku podchłorynu sodu, substancji używanej do dezynfekcji wody basenowej. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło do służb przed godziną 19. W wyniku rozszczelnienia instalacji wyciekło około 600 litrów substancji. Lekkiemu zatruciu uległ technik obsługujący system uzdatniania wody. Na miejsce zdarzenia skierowano 10 zastępów straży pożarnej, które przystąpiły do pomiarów stężeń substancji oraz zabezpieczenia terenu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy planuje wprowadzenie zakazu nabywania nieruchomości przez obywateli Rosji i Białorusi w pobliżu obiektów strategicznych. Dodatkowo, resort proponuje zakaz wjazdu do kraju dla rosyjskich i białoruskich działaczy kultury, edukacji oraz sportowców, którzy wspierają agresję Rosji na Ukrainę. Osoby pragnące przyjechać na Litwę w celach edukacyjnych, kulturalnych lub sportowych miałyby obowiązek podpisania deklaracji potępiającej tę agresję. Propozycje mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń. Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Wołodymyr Zełenski ocenił, że Władimir Putin obawia się swojego społeczeństwa oraz wewnętrznych wyzwań, które mogą wpłynąć na jego władzę. Prezydent Ukrainy podkreślił, że obywatele mają wiele pytań dotyczących podstawowych potrzeb, takich jak dostęp do paliwa. W kontekście sytuacji w ukraińskiej armii, Zełenski zaznaczył konieczność mobilizacji w obliczu możliwego wzrostu liczby rosyjskich żołnierzy oraz niedoboru systemów obrony powietrznej. Dodał, że jego priorytetem jest działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju, a nie angażowanie się w wewnętrzne spory. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w kilku województwach, w tym zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Prognozowane są silne opady deszczu, osiągające od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Możliwy jest także lokalny grad. Alarmy będą obowiązywać do godziny 10 w poniedziałek. Zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk określiła pomysł uzależnienia wieku emerytalnego kobiet od posiadania dzieci jako skandaliczny. Zapewniła, że dopóki Lewica będzie w rządzie, nie dojdzie do podwyższenia wieku emerytalnego ani dla kobiet, ani dla mężczyzn. Dodała, że kwestie związane z wiekiem emerytalnym powinny dotyczyć jedynie zrównania go w dół do 60 roku życia dla obu płci. Wskazała również na konieczność wsparcia osób starszych, które chcą kontynuować pracę, poprzez umożliwienie im skrócenia czasu pracy. Były premier Węgier, Viktor Orbán, skrytykował obecnego premiera Petera Magyarę, twierdząc, że nie jest możliwe prowadzenie merytorycznej debaty w parlamencie. Orbán, który zrezygnował z mandatu posła, zapowiedział, że pozostanie w polityce, dopóki nie usłyszy, że powinien odejść. W swoim wystąpieniu w Bale Tusnad ocenił, że parlament powinien być miejscem dla młodszych polityków, a jego partia Fidesz planuje przejście do polityki oporu wobec rządu Magyar. W lipcowych sondażach Fidesz traci popularność, podczas gdy partia Magyar zdobywa przewagę. W wieku 104 lat zmarła Józefa Marciniak, PS. Kropka, uczestniczka Powstania Warszawskiego oraz łączniczka i sanitariuszka Armii Krajowej. Urodziła się 21 października 1921 roku w Adamówce na Wołyniu. Po wojnie spisała relacje historyczne dotyczące wydarzeń na Wołyniu oraz działalności kobiet w Armii Krajowej. Ostatnie lata życia spędziła w domu formacyjnym Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Zalesiu Górnym. Informacje o jej śmierci przekazała Fundacja Nie Zapomnij o Nas. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Trzy pokolenia muzyki. Radio DHT.

0: zostało rannych. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, określił ten atak jako cyniczny i pozbawiony wojskowego uzasadnienia. W tym samym czasie, w wyniku ataku na Zaporoże, jedna osoba zginęła, a inna została ranna. Zełenski zaapelował o silniejsze sankcje wobec Rosji oraz zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. W okolicach Madrytu wybuchł pożar, który w ciągu 8 minut otoczył budynek mieszkalny w osiedlu El Club w Navas del Rey. Ogień zniszczył obszar ponad 45 tysięcy hektarów, a jego rozprzestrzenienie zmusiło do ewakuacji około 115 tysięcy osób, w tym 100 tysięcy mieszkańców wspólnoty Madrytu. Zamknięto co najmniej 37 odcinków dróg. Przyczyniły się do tego wysokie temperatury oraz przesuszona roślinność. Piotr Müller stwierdził żartobliwie, że krytyka skierowana na Stowarzyszenie Rozwój Plus ze strony członków Prawa i Sprawiedliwości jest tak absurdalna, że można by sugerować, iż wyginięcie dinozaurów również było winą Mateusza Morawieckiego. Europoseł wskazał, że za wyrzucenie grupy posłów z partii odpowiada m.in. Jacek Kurski. Müller podkreślił, że decyzja o przyszłości stowarzyszenia może zapaść we wtorek, a obecny rozpad PiS jest wynikiem intryg wewnętrznych. Dodał, że niektórzy członkowie partii dążą do zniszczenia wszelkich możliwości porozumienia między Morawieckim a Kaczyńskim. Atak na Paradę Równości w Berlinie miał miejsce w sobotę około godziny 22, gdy sprawca wjechał samochodem w grupę ludzi, co doprowadziło do śmierci jednej osoby i ranienia 29. Podejrzany, 21-letni Abdul B., został zastrzelony przez policję podczas operacji w ogrodach działkowych w Szpandau, po tym jak zaatakował funkcjonariuszy bronią białą. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt określił incydent jako islamistyczny atak terrorystyczny, podkreślając przeszłość podejrzanego związana z radykalizacją i przestępczością. Obchody Christopher Street Day, które miały miejsce w Berlinie w czasie ataku, koncentrowały się na przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz prawach osób LGBT. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
1: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Hiszpania zmaga się z poważnymi pożarami, które wymusiły ewakuację około 175 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja występuje w regionach Madrytu oraz Castilla-La Mancha, gdzie spłonęło ponad 80 tysięcy hektarów. W regionie Walencji, w gminie Valdeu Ixo, pożar zniszczył prawie 4,5 tysiąca hektarów, co skutkowało ewakuacją ponad 16 tysięcy osób. Rząd ogłosił stan wyjątkowy w Tośle oraz przedłużył go na inne regiony, a walkę z pożarami utrudniają wysokie temperatury i porywisty wiatr. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, koncentrując się na osobach z bliskiego kręgu Mateusza Morawieckiego. Wśród podejrzanych znajdują się Mariusz Chłopik, doradca Morawieckiego, oraz Cezariusz Lesisz, były prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Ostatnio aresztowano również Pawła P., związanego z Morawieckim, w sprawie wyprowadzania funduszy. Prokuratura wskazuje na możliwe nielegalne finansowanie kampanii politycznych. Mateusz Morawiecki nie został jeszcze przesłuchany, ale prokuratura planuje postawić mu zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków. Dziś w Polsce prognozowane są gwałtowne burze oraz ulewne opady deszczu w związku z nadciągającym frontem, który wpłynie na pogodę w całym kraju. Oczekiwane są porywy wiatru do około 80 km na godzinę, a opady mogą przekraczać 25 mm. Po burzach w nocy temperatury spadną do poziomu między 8 a 14 stopniami Celsjusza. Biometr będzie niekorzystny, jednak poprawa prognozowana jest na popołudnie. W Seattle doszło do strzelaniny podczas festiwalu gastronomicznego w Seattle Center, w wyniku której jest wielu poszkodowanych, w tym dzieci. Policja potwierdziła, że jedna osoba jest w stanie krytycznym, a według straży pożarnej dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych. Świadkowie relacjonują, że zdarzenie było chaotyczne, słysząc od 7 do 8 strzałów. Po incydencie wstrzymano kursy jednoszynowej kolei w Seattle, a policja apeluje o omijanie miejsca zdarzenia. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Ukrainę o atak na cywilny statek handlowy na Morzu Kaspijskim, w wyniku którego zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi ostrzegł, że ten atak nie może pozostać bez odpowiedzi, a irańskie władze określiły zdarzenie jako akt agresji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że siły ukraińskie uderzyły w jednostki transportujące sprzęt wojskowy z Iranu. W odpowiedzi na incydent irańskie ministerstwo wezwało Charge d'Affaires Ukrainy w Teheranie. W komunikacie podkreślono, że Iran nie zawaha się bronić swoich interesów narodowych zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Zaglądamy na drogi. Brak kluczowych utrudnień raportowanych przez GDDKiA. Jeżeli jesteście na trasie, zachowajcie czujność i jedźcie bez pośpiechu. Radio DHT, przeboje trzech pokoleń prowadzą dalej. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Pentagon zaktualizował dane dotyczące strat w wojnie z Iranem, zwiększając liczbę rannych amerykańskich żołnierzy o ponad 140 osób, co łącznie daje 624 ranne. Od początku konfliktu zginęło 18 amerykańskich żołnierzy. Wprowadzono nową kategorię operacje zagraniczne, obejmującą ofiary od 7 lipca. Zmiany w raportowaniu były odpowiedzią na krytykę dotyczącą przejrzystości publikowanych danych. Senator Lisa Murkowski wyraziła zaniepokojenie obchodzeniem uprawnień Kongresu przez administrację. W Seattle w stanie Waszyngton podczas corocznego festiwalu jedzenia doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły dwie osoby, a co najmniej pięć, w tym dziecko, zostało rannych. W Zaporożu Rosja przeprowadziła atak za pomocą bomb kierowanych i dronów, co skutkowało śmiercią 67-letniego mężczyzny. Sytuacja w Zatoce Perskiej wydaje się stabilizować, ponieważ Iran zadeklarował gotowość do wstrzymania ataków, jeśli Stany Zjednoczone również podejmą podobne kroki. W poniedziałek odbędzie się wydarzenie związane z oddaniem nowego mostu w Głuchołazach, w którym udział wezmą kluczowi politycy. W nocy z 26 na 27 lipca rosyjska bomba uderzyła w prywatny dom w Zaporożu, w wyniku czego zginął 67-letni mężczyzna, a dwie osoby zostały ranne. Ratownicy uratowali 22-letniego mężczyznę spod gruzów, jednak istnieją obawy o dalsze osoby, które mogą znajdować się w ruinach. Dodatkowo, dron rosyjski uszkodził mieszkanie w wieżowcu, raniąc 53-letnią kobietę i 52-letniego mężczyznę. Władze apelują do mieszkańców o ostrożność i śledzenie komunikatów bezpieczeństwa. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano dla południowej części Podkarpacia, obejmując Bieszczady oraz okolice Krosna, Jasła i Przemyśla. Prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu od 30 do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km na godzinę, lokalnie do 90 km na godzinę. Alerty obowiązują dzisiaj w godzinach od 13 do 19. Ponadto ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą większego obszaru kraju, w tym takich miast jak Warszawa, Kraków, Łódź, Bydgoszcz, Słupsk czy Konin, gdzie prognozowane są burze z opadami do 35 mm i wiatrem do 85 km na godzinę. Te ostrzeżenia obowiązują od 10 do 17. Delegacja z Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuratury Krajowej miała spotkać się z Przemysławem Krałem, szefem Zonda Krypto, w jednym z krajów Zatoki Perskiej. Informatorzy sugerują, że celem rozmów było nakłonienie Krała do współpracy z prokuraturą w zamian za status świadka koronnego. Taka współpraca mogłaby ujawnić

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 do 9 rano w województwie świętokrzyskim na drodze DK74 w Dębnie występują utrudnienia. Od 9 rano do środy 19 sierpnia do 10 w województwie śląskim na drodze 44, a w Bieruniu trwają prace. W województwie śląskim remontują nawierzchnię i odwodnienie. Równolegle na drodze S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz przełożono ruch na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Polscy prokuratorzy rozpoczęli współpracę z francuską prokuraturą w śledztwie dotyczącym afery Jeffrey'a Epsteina, koncentrując się na nieżyjącym agencie modelek Jean-Luc Brunelu, który rekrutował modelki dla Epsteina w Ameryce Południowej. Polscy śledczy złożyli europejski nakaz dochodzeniowy do Francji w celu uzyskania materiałów dowodowych. W ostatnich dniach zmarł Daniel Siat, podejrzewany o współpracę z Epsteinem, który nie został jednak przesłuchany przez polską prokuraturę. Epstein został aresztowany w 2019 roku i zmarł w areszcie, a liczba jego ofiar może wynosić setki. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości oraz wykluczenie Mateusza Morawieckiego budzą obawy o przyszłość tej partii. Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu wynika, że 62% Polaków uważa, iż PiS bez Morawieckiego nie ma szans na powrót do władzy w 2027 roku. Ekspert profesor Kazimierz Kik zaznacza, że spadek poparcia poniżej 20% może poważnie osłabić PiS i wpłynąć na układ sił na prawicy. Dalsze konsekwencje mogą być związane z rosnącą pozycją Morawieckiego jako potencjalnego lidera na prawicy. Polska zmaga się z burzami i ulewami, które przynoszą silny wiatr oraz grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty dla południowych powiatów województwa podkarpackiego, gdzie przewiduje się opady deszczu od 30 do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Największe ryzyko burz występuje w pasie od Górnego Śląska po Podlasie, Mazury i Warmię. W pozostałych regionach obowiązują żółte alerty z mniejszymi opadami i porywami wiatru. Burze mają ustępować do wieczora, CO zapowiada spokojniejszą aurę w nadchodzących dniach. W wieku 104 lat zmarła Józefa Marciniak, PS. Kropka, sanitariuszka i łączniczka z Powstania Warszawskiego. CO ogłosiła fundacja Nie zapomnij o nas. Po wojnie zajmowała się spisywaniem relacji historycznych i była autorką książki Wołyńska ziemio moja. W czasie powstania służyła w batalionie Kiliński, wykonując zadania medyczne i kurierskie w rejonie Śródmieścia Północnego. Fundacja pożegnała ją, wyrażając smutek z powodu jej odejścia. Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 60 między Toporą Szlachecką a Witonią w województwie łódzkim muszą przygotować się na poważne utrudnienia, które potrwają do 2028 roku. Na 8-kilometrowym odcinku wprowadzono 5 miejsc z ruchem wahadłowym oraz zakaz wjazdu dla ciężarówek. CO wiąże się z wyznaczeniem objazdów. Remont za ponad 226 milionów złotych obejmie 20 km drogi, a w jego ramach powstaną nowe ronda, wiadukt oraz ścieżki pieszo-rowerowe. W projekcie przewidziano również budowę nowych zatok autobusowych oraz nasadzenie 6 tysięcy drzew. Rzecznik Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 rano do 9 na DK74 w Dębnie w województwie świętokrzyskim kierowcy napotykają utrudnienia na trasie. Od 8 rano do 9 na 4 między węzłem Zabrze Południe a Rudą Śląską w województwie śląskim występuje ograniczenie ruchu. Równolegle od 9 rano do 10 na S6 przy węźle Kowale w województwie pomorskim kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem. Od 9 rano do środy 19 sierpnia do 10 na drodze 44, a w Bieruniu w województwie śląskim trwają prace drogowe. W województwie śląskim na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz zostaje przełożony na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Mieszkańcy Tiumenia w Rosji skarżą się na zanieczyszczenie rzeki Tura, co prowadzi do nieprzyjemnych zapachów i pogorszenia jakości wody. Woda z kranu jest w tak złym stanie, że nie nadaje się ani do picia, ani do mycia, co budzi obawy o zdrowie mieszkańców. Władze zapewniają, że woda spełnia normy, jednak zalecają korzystanie z wody butelkowanej. Specjaliści wskazują na niedobór tlenu w rzece jako przyczynę problemów, a mieszkańcy próbują radzić sobie z sytuacją, montując filtry. 61-letnia pani Grażyna zmarła w mazowieckim szpitalu brudnowskim na skutek ostrego zawału serca, po tym jak jej diagnoza została postawiona dopiero po ponad 5 godzinach od przyjęcia na SOR. Mimo widocznych objawów, lekarz przyjmujący, Dawid Kacprzyk, nie skierował pacjentki na konsultację kardiologiczną, a zamiast tego zlecił tomografię komputerową głowy oraz podanie paracetamolu. Wskaźnik troponinii, świadczący o uszkodzeniu mięśnia sercowego, osiągnął poziom 22200. Bliscy zmarłej zgłosili sprawę do prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Rafał Trzaskowski skrytykował zapowiedź Karola Nawrockiego dotyczącą organizacji wydarzenia dla młodzieży w Juracie. Podkreślił, że rozmowy z młodymi są ważne i inspirujące. Rzecznik Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, odpowiedział, zaznaczając, że wcześniejsze inicjatywy Nawrockiego miały na celu dialog z młodzieżą i były potrzebne. W social mediach pojawiły się również pytania o oryginalność tego wydarzenia, sugerując, że jest ono jedynie podróbką innych. Leśkiewicz dodał, że rozmowy z młodymi politykami nigdy nie wychodzą z mody, nawet jeśli niektórzy odkrywają to późno. Premier Donald Tusk oraz ministrowie spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, infrastruktury Dariusz Klimczak i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak wezmą udział w wydarzeniu zapowiadającym oddanie do ruchu nowego mostu w Głuchołazach. Data i szczegóły ceremonii nie zostały jednak podane. Uroczystość ma na celu zainaugurowanie nowej inwestycji, która ma poprawić komunikację w regionie. Ukraińskie drony zaatakowały Rostów nad Donem, trafiając w blok mieszkalny, co spowodowało śmierć małżeństwa oraz rany u 5 osób, w tym nastolatka. Atak miał miejsce w nocy z 26 na 27 lipca i dotknął 3 dzielnice miasta. Pożary wybuchły w różnych miejscach, a mieszkańcy uszkodzonego budynku zostali ewakuowani. Tego samego wieczoru miały miejsce ataki na Białgorod, w wyniku których rannych zostało 12 osób. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

dałem. Ty otuciłaś mnie swoim uściskiem. Myślałem, że już nie żyję. Złapałem twe kłaki, poczułem, że śliskie.

skręcałem twój warkocz jak mokrą szmatę, żeby wytępić łupież. Wziąłem w swe dłonie pompkę

jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku. Poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Gogolinie zmarła 4-letnia dziewczynka, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Zgłoszenie o potrzebie pomocy wpłynęło na numer alarmowy 1112 w niedzielę, 26 lipca. Mimo wysiłków ratowników, nie udało się jej uratować. Obrażenia dziewczynki są badane przez prokuraturę, a szczegóły sprawy nie są ujawniane ze względu na prowadzone postępowanie śledcze. Admirał Brad Cooper zalecił zakończenie bombardowań w rejonie cieśniny Ormaz, co miało istotny wpływ na decyzję prezydenta Donalda Trumpa o ich wstrzymaniu. Po 2 tygodniach ataków, działania te uznano za ograniczające zdolności Iranu do ataków na statki. Ian Kane ostrzegł przed brakiem pocisków przechwytujących, co może zagrażać bezpieczeństwu amerykańskich sił w regionie. Iran i Oman prowadzą rozmowy w sprawie nowego porozumienia dotyczącego swobodnego przepływu statków przez cieśninę Ormaz. Proces przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance został wstrzymany, a opóźnienie w finalizacji transakcji może trwać do 2027 roku. Przyczyną wstrzymania jest pozew złożony przez grupę amerykańskich stanów dotyczący obaw o potencjalny wzrost cen w branży medialnej. Pracownicy TVN otrzymali list od zarządu, który informuje o przedłużającym się okresie niepewności, jednak codzienna działalność obu firm pozostaje niezmieniona. W związku z zaistniałą sytuacją Paramount Skydance może być narażone na kary. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, ostro skrytykowała autorów materiału Kanału Zero, który sugerował trudności w umówieniu spotkania w jej biurach poselskich. W odpowiedzi na publikację Żukowska nazwała twórców materiału kłamcami, manipulatorami i leniami, używając także wulgaryzmów. Dodała, że dyrektor jej biura przebywa na urlopie oraz wyjaśniła, że jej kierowca jest etatowym pracownikiem klubu. Żukowska podkreśliła, że samochód, na który rozliczała kilometrówki, został uwzględniony w jej oświadczeniu majątkowym. Region Algarve w południowej Portugalii zdobył pierwsze miejsce w rankingu najlepszych europejskich destynacji rodzinnych, wyprzedzając Słoneczny Brzeg i Lanzarote. Średni dzienny koszt pobytu w Algarve wynosi około 139 funtów, co czyni go najtańszym spośród 22 analizowanych kierunków. W regionie utrzymano niskie ceny codziennych wydatków, co dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność. Algarve słynie z pięknych plaż, takich jak Praia da Marinha, oraz licznych atrakcji dla rodzin, w tym rejsów wzdłuż wybrzeża i parków wodnych. Region oferuje również bogactwo historycznych zabytków oraz kulinarnych specjałów, co czyni go idealnym miejscem na wakacje. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Polsce nadchodzi fala upałów, która przyniesie temperatury sięgające nawet 38 stopni Celsjusza. Najwyższe wartości prognozowane są w regionach zachodnich, południowych i centralnych kraju. W najbliższych dniach oczekiwany jest stopniowy wzrost temperatur, a w piątek mogą wystąpić gwałtowne burze. Po weekendzie możliwe jest kolejne uderzenie upałów z temperaturami przekraczającymi 35 stopni Celsjusza. Do poważnego wypadku doszło w Ludwinowie koło Włocławka na autostradzie A1, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. W wyniku zdarzenia zablokowane zostały oba pasy w kierunku Łodzi, a ruch kierowany jest na pas awaryjny. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Służby apelują o zachowanie ostrożności w pobliżu miejsca wypadku. Francja zmaga się z potężnymi pożarami, które zmusiły do ewakuacji około 250 tysięcy osób. Sytuacja w regionach Gironde i Landes jest dramatyczna, a wysoka temperatura utrudnia działania gaśnicze, powodując częściowe odparowywanie wody zrzucanej przez samoloty. Pan Paweł, Polak mieszkający w Arcachon, bierze udział w akcji ratunkowej na półwyspie Cap Ferret i podkreśla trudności związane z warunkami pogodowymi. Ewakuacja mieszkańców i turystów trwa nadal, a region objęty jest najwyższym, czarnym poziomem zagrożenia. W jednym z państw leżących w Zatoce Perskiej miało miejsce tajne spotkanie polskich służb z szefem zonda krypto Przemysławem Krałem. Prokuratura chce wynegocjować z nim status świadka koronnego w zamian za pełną wiedzę o mechanizmach działania giełdy kryptowalut. Kral nie jest obecnie podejrzewany o żadne przestępstwa ani ścigany listem gończym. Od 3 miesięcy nie ma z nim kontaktu, a jego obecne miejsce pobytu jest nieznane. Współpraca Kral z prokuraturą mogłaby pomóc w wyjaśnieniu sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela BitBay. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił, że według ukraińskiego wywiadu Rosja planuje ogłosić mobilizację setek tysięcy ludzi w październiku, po wyborach do Dumy, które odbędą się 21 września. Zełenski ocenił, że mobilizacja może dotyczyć od 300 do 500 tysięcy osób, mimo że społeczeństwo rosyjskie jest przeciwko temu działaniu. Dodał, że Rosja nie będzie w stanie szybko wyszkolić zmobilizowanych, co prowadzi do zwiększonej ilości strat na polu bitwy. Prezydent Ukrainy podkreślił również potrzebę wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy, wskazując na deficyt amunicji do systemów Patriot. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: 3 pokolenia muzyki. Radio DHT. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Zakonnik Jan N., znany jako Polikarp, został skazany na 8 lat więzienia za czyny pedofilskie dotyczące 4 małoletnich. Sąd nałożył na niego również zakaz pracy z dziećmi oraz kontaktowania się z pokrzywdzonymi przez 10 lat. Jan N. wniósł apelację od wyroku, domagając się uniewinnienia lub ponownego rozpoznania sprawy. Wyrok nie jest prawomocny, a zakonnik wciąż przebywa w areszcie. W przeszłości pracował w Sekretariacie Stanu w Watykanie jako specjalista w dziedzinie teologii i historii Kościoła. Iran nie stara się o wznowienie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w celu zakończenia wojny, a rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Esmail Bakhai, zadeklarował, że nie pozwolą Stany Zjednoczone na decydowanie o tym, kiedy konflikt ma się zakończyć. Mediatorzy wciąż przekazują wiadomości między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, jednak oficjalne rozmowy nie są aktualnie prowadzone. Bakhai skrytykował Ukrainę za atak na irański statek, określając go jako bezprawny i nieuzasadniony. Rozmowy z Omanem dotyczące ruchu statków przez cieśninę Ormaz są pozytywne, mimo że cieśnina pozostaje zamknięta. Litwa wprowadza nowe przepisy dotyczące rosyjskich i białoruskich działaczy kultury, które będą wymagały podpisania deklaracji potępiającej agresję Rosji na Ukrainę. Osoby, które odmówią podpisania dokumentu, nie będą mogły wjechać na terytorium Litwy. Dodatkowo, planowane są ograniczenia dotyczące nabywania nieruchomości przez obywateli Rosji i Białorusi w pobliżu strategicznych obiektów. Propozycje mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy dąży do zaostrzenia ustawy o sankcjach krajowych wobec tych działaczy. Prokuratura Regionalna w Katowicach ujawniła nowe szczegóły śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, obejmującego podejrzenia oszustw na dużą skalę oraz prania brudnych pieniędzy. W ramach postępowania zablokowano 4 miliony euro na francuskim koncie bankowym, a także zabezpieczono korespondencję pracowników giełdy. Śledztwo prowadzone od 17 kwietnia zostało przedłużone do 17 stycznia 2027 roku. Współpraca z estońskimi oraz monakijskimi służbami ma na celu dalsze wyjaśnienie sprawy, w której dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Niemcy zakazują sprzedaży trutek na szczury, CO wejdzie w życie w czerwcu 2027 roku. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek monitorowania sytuacji przed przystąpieniem do zwalczania szkodników. CO zwiększy koszty i wymaga więcej specjalistów. Przemysł spożywczy wyraża obawy, że zakaz może prowadzić do wzrostu populacji gryzoni, co stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. Holandia, która już wprowadziła podobne regulacje, zauważa wzrost liczby przypadków występowania szczurów w gastronomii. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Z najnowszego sondażu wynika, że potencjalna partia Mateusza Morawieckiego mogłaby zdobyć ponad 7% poparcia, co przekłada się na około 30 mandatów w Sejmie. W przypadku startu tej formacji Koalicja Obywatelska nadal prowadzi z wynikiem 28,5%, co daje jej 174 mandaty. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z 15,9%, co przekłada się na 88 posłów. Sondaż przeprowadzono w dniach 24 i 25 lipca 2026 roku na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków. Prezydent Karol Nawrocki nie planuje mediacji w sprawach wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości ani tworzenia nowego ugrupowania, co potwierdził rzecznik Rafał Leśkiewicz. Zaznaczył, że kwestie te powinny być rozwiązywane przez liderów partii. Leśkiewicz skrytykował Donalda Tuska za manipulacje oraz zarzucił rządowi niewłaściwe przygotowanie ustawy o opodatkowaniu koncernów paliwowych. Podkreślił również, że oskarżenia o szkodliwość decyzji prezydenta są nieuzasadnione, ponieważ obciążyłyby obywateli dodatkowymi kosztami. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, prawdopodobnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest podejrzewany w związku z dochodzeniem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Premier Donald Tusk zadeklarował, że władze będą dążyć do postawienia wszystkich polityków z poważnymi oskarżeniami przed polskim sądem. Kluczowa w tym procesie będzie współpraca ze rządem Stanów Zjednoczonych. Tusk podkreślił, że dobre relacje z Węgrami po zmianie władzy mogą być pomocne w tej sprawie. W zamachu w Berlinie zginęła 65-letnia Polka, a jej córka odniosła rany. Kobieta przyjechała do Berlina na Paradę Równości. W wyniku ataku rannych zostało 29 osób, z których część wymagała pilnej opieki. Napastnik, Abdul Balut, został zastrzelony przez policję podczas próby ucieczki. Oficjalna identyfikacja ofiary jeszcze się nie odbyła. Premier Donald Tusk skomentował rozłam w Prawie i Sprawiedliwości podczas konferencji w Głuchołazach, gdzie oddano nowy most. Stwierdził, że nie będzie płakał po tej partii, jednak zauważył, że sytuacja w największej partii opozycyjnej nie napawa optymizmem. Tusk podkreślił, że politycy, którzy prowadzą do nieustannych konfliktów, są w polityce niebezpieczni. W jego ocenie ostatnie oskarżenia ze strony polityków PiS, w tym te dotyczące Mateusza Morawieckiego, świadczą o poważnym bałaganie w partii. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Poseł Grzegorz Lorek zrezygnował z członkostwa w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego i powrócił do Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, ogłosił tę decyzję, podkreślając jedność partii. Zmniejsza się liczba posłów związanych z inicjatywą byłego premiera, a wcześniej podobną decyzję podjął także Daniel Obajtek. Jarosław Kaczyński zauważył, że niektórzy politycy rezygnują, aby uniknąć problemów związanych z polityką. Ekspert do spraw terroryzmu, Nicolas Stakheme, ostrzega, że atak podczas parady w Berlinie może zapoczątkować nową falę islamistycznych zamachów w Europie Zachodniej. Domniemany sprawca był znany władzom i miał przeszłość kryminalną, a jego nadzór po zwolnieniu mógł być zaniedbany. Stakheme zwraca uwagę, że terroryści mogą teraz preferować łatwe cele, a także wskazuje na możliwe powiązania z Iranem w kontekście europejskiego terroryzmu. Wskazuje również, że tradycyjne cele, takie jak obiekty żydowskie, są lepiej chronione, co może skłonić ekstremistów do poszukiwania nowych, mniej zabezpieczonych miejsc. Donald Tusk skomentował rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, stwierdzając, że nie będzie płakał po tej partii. Podczas konferencji prasowej w Głuchołazach zapowiedział możliwy powrót regulowanych cen paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji, aby złagodzić skutki wzrostu cen na stacjach. Tusk podkreślił, że sytuacja na rynkach paliw jest niestabilna, a propozycja wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych została zablokowana przez prezydenta. Wskazał na konieczność działania, jeśli ceny paliw będą dalej rosły. Policja we Wrocławiu prowadzi śledztwo w sprawie pobicia dwojga obywateli Ukrainy, do którego doszło na wrocławskim Zakrzowie. Podkomisarz Aleksandra Frius z Komendy Miejskiej Policji poinformowała, że wszystko wskazuje na atak na tle narodowościowym. Poszkodowani kobieta i mężczyzna doznali poważnych obrażeń, w tym podejrzenia wstrząśnienia mózgu. Minister spraw zagranicznych Ukrainy polecił konsulatowi generalnemu Ukrainy we Wrocławiu podjęcie pilnych działań w tej sprawie. Konsulat apeluje o szybką reakcję polskich organów ścigania. Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Ukraina nie może ufać Iranowi, który dostarczył broń Rosji na początku wojny. Prezydent Ukrainy odpowiedział na groźby Teheranu, które pojawiły się po oskarżeniach, że ukraiński dron zaatakował irański statek handlowy, prowadząc do śmierci jednego marynarza. Zełenski potwierdził, że ukraińskie siły uderzyły w jednostki transportujące sprzęt wojskowy z Iranu. Teheran zapowiedział, że nie pozostawi ataku bez odpowiedzi, co może prowadzić do dalszej eskalacji konfliktu. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rumunia czwarty dzień z rzędu była zmuszona poderwać myśliwce F-16 w związku z naruszeniami jej przestrzeni powietrznej przez drony. Ostatni incydent miał miejsce, gdy bezzałogowiec przekroczył granicę Ukrainy, a wkrótce potem doszło do eksplozji. Rumuńska armia zestrzeliła wcześniej 3 drony, w tym jeden typu Shahed, wykorzystywany przez Rosję. Prezydent Rumunii podkreślił, że dalsze naruszenia przestrzeni powietrznej kraju są niedopuszczalne i zostaną potraktowane poważnie. Rumunia posiada ustawę, która upoważnia władze do zestrzeliwania dronów naruszających jej przestrzeń powietrzną. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami w 10 województwach, w tym alarmy drugiego stopnia w małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim oraz podkarpackim. Spodziewane są intensywne opady deszczu, miejscami od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, a w południowej części województwa podkarpackiego nawet do 40 litrów. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 100 km na godzinę, a lokalnie wystąpi grad. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 19 w poniedziałek, a w niektórych regionach do godziny 17. Służby zalecają zachowanie ostrożności oraz śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej. Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, gdzie obecnie przebywa. Wniosek obejmuje 19 z 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Dokument został podpisany przez prokuratora generalnego i trafi do sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio poprzez polską ambasadę. Prokuratura zaznacza, że materiał dowodowy dostarcza podstaw do uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstw przez Ziobrę. Dalsze kroki uzależnione są od oceny wniosku przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Rosyjski bank centralny zaostrza zasady udzielania kredytów konsumenckich, ograniczając udział kredytów dla osób z wysokim wskaźnikiem DTI. Udział kredytów dla osób z DTI powyżej 50% ma spaść z 18 do 15%, a dla DTI powyżej 80% z 3 do 1%. Mimo że portfel kredytów wzrósł o 2,8% w drugim kwartale 2026 roku, poprawa jakości udzielanych kredytów może być zagrożona z powodu spowolnienia wzrostu realnych dochodów. Udział dochodów przeznaczanych na spłatę kredytów spadł z 10,7% do 9,1% w 2025 roku. Donald Trump może dążyć do eskalacji konfliktu z Iranem. CO niesie ze sobą ryzyko katastrofalnych skutków. Przewiduje się 3 etapy zaostrzenia walk. Ataki na irańską infrastrukturę cywilną, ofensywę lądową oraz walkę na 2 frontach. Pierwszym krokiem miałyby być ataki na irańskie mosty i elektrownie w odpowiedzi na incydenty w Zatoce Perskiej. Ekspert Antony Scaramucci ostrzega, że decyzja o wysłaniu sił lądowych byłaby tragicznym błędem, a eskalacja konfliktu może prowadzić do poważnych konsekwencji dla światowej gospodarki. Wzrost napięcia stwarza także ryzyko blokady cieśniny Bab al-Mandab. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations song.

napisać to jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku. Poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 14 do 16 na drodze S3 w województwie zachodniopomorskim przy węźle Kliniska Wielkie występują utrudnienia. Do 17 na odcinku Targowisko, Kraków w województwie małopolskim na autostradzie A4 kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Od 21 do jutra do 5 na trasie S8 w województwie mazowieckim w kierunku Białystoku remontują nawierzchnię i odwodnienie. Równolegle do piątku do 17 na drodze S7 do między węzłem Płońsk Południe a Płońsk Centrum również trwają prace. Do środy 19 sierpnia do 10 w Bieruniu w województwie śląskim na drodze 44A występują ograniczenia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski 6 sierpnia 2026 roku. W dniu zaprzysiężenia jego córka, Kasia, wyraziła zmęczenie związane z wydarzeniem, mówiąc, że chciałaby odwołać ten dzień, ponieważ był zbyt męczący. Prezydent Nawrocki podzielił się tym doświadczeniem w wywiadzie, podkreślając, jak ważna jest perspektywa dzieci w kontekście dorosłych spraw. Unia Europejska nałożyła wysokie kary na firmy technologiczne, w tym 890 milionów euro na Google oraz 550 milionów euro na Alibabę. Kary te są ustalane na podstawie procentu rocznych obrotów i zależą od wielu czynników, takich jak czas trwania naruszenia. Nowe regulacje, takie jak Digital Markets Act i Digital Services Act, mają na celu zarówno karanie, jak i zachęcanie firm do przestrzegania przepisów. Środki z tych kar trafiają do budżetu Unii Europejskiej lub budżetów krajowych. CO budzi kontrowersje w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump określa te kary jako podatki, podczas gdy europejskie organy regulacyjne traktują je jako rutynowe egzekwowanie prawa. W Paryżu doszło do ataku nożownika, w wyniku którego 3 kobiety, w tym jedna w ciąży, zostały ranne. Napastnik, uzbrojony w 2 noże kuchenne, został szybko zatrzymany przez policjanta, który nie był w służbie. 2 z rannych kobiet są w poważnym stanie, jednak ich życie nie jest zagrożone. Minister spraw wewnętrznych Francji, Laurent Nunes, zaapelował o ostrożność w ocenie motywów napastnika, który ma 31 lat i nie jest w pełni władz umysłowych. Duma Państwowa Rosji uchwaliła rekordową liczbę 2980 ustaw w ciągu nieco ponad 4 lat, co stanowi największą liczbę represyjnych ustaw w nowoczesnej historii kraju. W składzie Dumy dominują deputowani z partii Jedna Rosja, co wpłynęło na intensywność legislacyjną. Nowe ustawy dotyczą m.in. dezinformacji oraz zakazu propagandy LGBT, a także zwiększenia wydatków na wojsko do 30% budżetu przy jednoczesnym cięciu wydatków na wsparcie społeczne. Przewodniczący Izby Niższej, Wiaczesław Wołodin, zaznaczył, że celem nowych regulacji jest wsparcie rosyjskich żołnierzy oraz przeciwdziałanie panice w społeczeństwie. Przewidywania wskazują na nadchodzący gorący okres w Polsce, szczególnie na południu, gdzie temperatury mogą regularnie przekraczać 30 stopni Celsjusza. W najbliższych dniach prognozowane są głównie słoneczne i suche warunki, z temperaturami sięgającymi nawet 36 do 38 stopni C w niektórych lokalizacjach. Nowa fala upałów ma wystąpić między 3 a 5 sierpnia, z możliwością przekroczenia 35 stopni. Dopiero po 5 sierpnia przewiduje się ochłodzenie oraz większe opady deszczu. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 na drodze S3 w województwie zachodniopomorskim przy weźle Kliniska Wielki kierowcy napotkają utrudnienia na 82 kilometrze. Do 17 na autostradzie A4 w województwie małopolskim między Targowiskiem a Krakowem występują ograniczenia na 441 kilometrze. Od 21 do 5 w nocy na trasie S8 w województwie mazowieckim w kierunku Białystoku remontują nawierzchnię i odwodnienie między Setnym a 489 kilometrem. Również do piątku do 17 na drodze S7 między węzłem Płońsk Południe a Płońsk Centrum kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Do środy 19 sierpnia do 10 na drodze nr 44 w Bieluniu w województwie śląskim występują ograniczenia na 8 kilometrze. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Abdul Balut, który dokonał zamachu terrorystycznego w Berlinie, został skazany na 22 miesiące więzienia za próbę dołączenia do tzw. Państwa Islamskiego, jednak niemiecki sąd warunkowo zawiesił ten wyrok. W wyniku jego działań zginęła Polka z Warszawy, a 29 osób zostało rannych. Ekspert do spraw terroryzmu Peter Neumann skrytykował decyzję sądu, wskazując na niewłaściwe priorytety w systemie resocjalizacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu społeczeństwa. Balut nie był objęty stałym nadzorem, co budzi kontrowersje wokół skuteczności programów deradykalizacyjnych. Mateusz Morawiecki planował przejęcie Prawa i Sprawiedliwości lub stworzenie nowej partii politycznej, mając na celu zebranie około 40 parlamentarzystów z PiS. Informacje te pochodzą z książki Chłopcy z Ferajny, w której były poseł Prawa i Sprawiedliwości ujawnia ambicje Morawieckiego. W publikacji wskazano na możliwe konflikty interesów oraz podejrzenia dotyczące finansowania własnej partii. Morawiecki, otaczając się lojalnymi osobami z czasów harcerskich, nie nawiązał silnych sojuszy w PiS. Książka miała swoją premierę w połowie października 2025 roku. Tomasz Sekielski i Bartosz Węglarczyk w najnowszym odcinku programu Naczelni przedstawili rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, tworząc schemat politycznych frakcji i wewnętrznych konfliktów. Przy użyciu markerów i tablicy porównali sytuację w partii do gry w kółko i krzyżyk, komentując absurdalne zwroty akcji oraz walkę o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. W programie wyśmiewają frakcyjne wojny i polityczne ekspozytury, ukazując złożoność aktualnych sporów w partii. Działania te mają na celu przybliżenie widzom skomplikowanej sytuacji politycznej w PiS. Profesor Krzysztof A. Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego stwierdził, że jedynym pewnikiem w wszechświecie są prawa fizyki, które pozostają niezmienne i uniwersalne. Naukowiec podkreślił, że mimo uporządkowania wszechświata, ludzkość nie rozumie wielu jego aspektów, w tym tego, co znajduje się poza obserwowalnym wszechświatem. Profesor Meissner nie wierzy w istnienie cywilizacji pozaziemskich w naszym obserwowalnym wszechświecie, wskazując, że choć wszechświat może być nieskończony, to nie ma dowodów na istnienie innych cywilizacji podobnych do naszej. Nawałnice z porywistym wiatrem, ulewami i gradobiciami przeszły przez Małopolskę i Podkarpacie, powodując poważne zniszczenia, w tym zerwane dachy i powalone drzewa. Do godziny 14 Małopolscy strażacy otrzymali 74 zgłoszenia związane z tymi zjawiskami, a najwięcej interwencji miało miejsce w Krakowie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców czterech województw, ostrzegając przed burzami, silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla całej wschodniej Polski. Służby apelują o zachowanie ostrożności i unikanie otwartych przestrzeni w czasie burz. To były wiadomości Radia DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 na drodze S3 w województwie zachodniopomorskim przy węźle Kliniska Wielki kierowcy napotkają utrudnienia na 82 km. Do 17 na autostradzie A4 w województwie małopolskim między Targowiskiem a Krakowem występują ograniczenia na 441 km. Od 21 do 5 w nocy na trasie S8 w województwie mazowieckim w kierunku Białystoku remontują nawierzchnię i odwodnienie między Setnym a 489 km. Również do piątku do 17 na drodze S7 do między węzłem Płońsk Południe a Płońsk Centrum kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Do środy 19 sierpnia do 10 na drodze nr 44 w Bieruniu w województwie śląskim występują ograniczenia na 8 km. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Republice Ałtaju wprowadzono surowe limity na sprzedaż paliwa na stacjach benzynowych, nakładając obowiązek 24-godzinnego okresu między kolejnymi tankowaniami tego samego pojazdu. W niektórych rejonach wprowadzono również maksymalne limity na poziomie 30 litrów benzyny i 50 litrów oleju napędowego dziennie. Paliwo wydawane jest tylko po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu. Przewodniczący rządu Republiki Ałtaju, Aleksander Prokofiew, podkreślił, że te ograniczenia mają na celu zmniejszenie paniki oraz zapobieganie spekulacjom. Rząd planuje także dodatkowe dostawy paliwa do regionu. Pożar w departamencie Żyronda we Francji wciąż wymyka się spod kontroli strażaków, mimo że w nocy nie posunął się dalej. Rannych zostało 80 strażaków, głównie z powodu nietypowego zachowania ognia, który generuje własne prądy powietrzne. Prezydent Francji oraz minister spraw wewnętrznych są obecni na miejscu, gdzie sytuacja jest kryzysowa. Władze planują ewakuację mieszkańców w przypadku dalszego rozprzestrzeniania się ognia, ale na razie nie wprowadzono takich działań. Dotychczas pożar zniszczył 42 tysiące hektarów terytorium, a około 220 tysięcy osób zostało ewakuowanych z okolic Bordeaux. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji rzekomo pracuje nad projektem ustawy, która wprowadziłaby wizy dla osób pragnących opuścić kraj. Informacje te zostały przekazane przez rosyjski kanał Możemy Wyjaśnić na Telegramie. Władimir Dżabarow, szef Komisji do Spraw Ochrony Suwerenności Państwa, stanowczo zaprzecza tym doniesieniom. Nie podano jednak szczegółowych informacji na temat ewentualnych dalszych kroków w tej sprawie. Turcja wysyła 5 myśliwców F-16 do Estonii w celu patrolowania przestrzeni powietrznej nad Łotwą, Litwą i Estonią. Misja ta jest częścią inicjatywy Sojusz Północnoatlantycki Baltic Air Pelicin, mającej na celu wzmocnienie obrony wschodniego skrzydła sojuszu. Tureckie siły powietrzne przyślą również 76 członków personelu, którzy będą pełnić całodobowe dyżury. Minister obrony Litwy zaapelował o przygotowanie się na regularne incydenty związane z dronami, które w ostatnich latach naruszały przestrzeń powietrzną tych krajów. Funkcjonariusze firmy kontrolerskiej CPW odmówili anulowania mandatu w wysokości 353 zł, który otrzymała 15-letnia Maja za bilet tańszy o 30 groszy. Kontrolerzy uznali, że bilet był nieważny na trasie Łodygowice – Żywiec. Pomimo interwencji burmistrza Żywca, który zapowiedział, że dziewczynka nie będzie musiała płacić mandatu, sytuacja nie uległa zmianie. Burmistrz zapowiedział spotkanie w tej sprawie, jednak dziewczynka wciąż musi uiścić karę. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT. It's in the trees. It's coming.

0: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Nowy premier Wielkiej Brytanii, Andy Burnham, spotkał się z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Zełenskim, podczas którego zapowiedział rychłą wizytę w Ukrainie oraz bliską współpracę między krajami. Londyn ogłosił, że podzieli się z Ukrainą swoimi patentami wojskowymi, w tym systemem Stormcloak do dronów. Prezydent Zełenski ocenił rozmowę jako bardzo dobrą i wyraził wsparcie dla kontynuacji brytyjskiej polityki wobec Ukrainy. Władimir Putin podpisał dekret zwiększający liczebność sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej o 25 tysięcy osób. CO podnosi całkowitą liczbę żołnierzy do 1 535 tysięcy. Jest to drugi wzrost w ciągu 2 miesięcy oraz 6 zwiększenie liczebności armii od początku wojny w Ukrainie. Całkowita etatowa liczebność sił zbrojnych wynosi teraz 2 426 130. Zmiany są związane z utworzeniem nowych oddziałów wojskowo-budowlanych. Dokument w tej sprawie został opublikowany na oficjalnym portalu informacyjnym. Rosyjscy urzędnicy rozważają wprowadzenie stanu wojennego po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Niektórzy przedstawiciele bloków siłowych wskazują na potrzebę bardziej zdecydowanego działania w obliczu aktualnej sytuacji w kraju. Wprowadzenie stanu wojennego mogłoby wiązać się z godzinami policyjnymi, ograniczeniami w przemieszczaniu się oraz cenzurą. Kreml przygotowuje się również na mobilizację oraz dodatkowe ograniczenia. Mężczyzna, który odurzał i gwałcił swoją żonę, został zatrzymany po tym, jak zaczął być szantażowany przez administratorów zamkniętej grupy internetowej, określanej jako Akademia Gwałtu. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie, a oskarżenia obejmują m.in. gwałt i wymuszenie czynności seksualnej. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Warto zaznaczyć, że mężczyzna wcześniej identyfikowany jako Piotr z Polski nie jest tym samym, który był bohaterem reportażu stacji CNN. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma w planach wyrzucenie z partii posłów związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus. Pomimo tego, partia nadal stara się przekonać ich do podpisania lojalki. W międzyczasie rozpoczęto działania mające na celu torpedowanie dalszych planów premiera Mateusza Morawieckiego. W partii pojawiają się zapowiedzi kolejnego zaciągu, co może wpłynąć na wewnętrzne napięcia. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

0: zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-DHT.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg. Jestem Bogiem i tyranem i spełnieniem twoich snów.

0: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Tatiana Nawka, żona rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, zaskarżyła do sądu Unii Europejskiej sankcje nałożone na nią po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Domaga się uchwały restrykcji oraz odszkodowania przekraczającego 2 miliony euro. Sankcje, które obejmowały zakaz wjazdu oraz ograniczenia finansowe, zostały nałożone w czerwcu 2022 roku. Sprawa zostanie rozpatrzona przez unijny wymiar sprawiedliwości. Wiktor Janukowycz, były prezydent Ukrainy, mieszka z partnerką Lubow Poleżaj w Soczi, gdzie podróżuje pod fałszywym nazwiskiem Oleg Leonow. Jego rodzina nabyła setki hektarów ziemi i dziesiątki nieruchomości w Rosji, a także zdeponowała miliony dolarów w bankach. Partnerka Janukowycza, korzystając z panieńskiego nazwiska Sadykowa, posiada majątek obejmujący 370 hektarów ziemi. Janukowycz i jego bliscy są chronieni przez byłych funkcjonariuszy ukraińskiej Służby Ochrony Państwa. W Niemczech zidentyfikowano ponad 9 tysięcy islamistów skłonnych do przemocy, z czego 446 osób stwarza potencjalne zagrożenie terrorystyczne, wynika z danych Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji. Po ataku na Paradę Równości w Berlinie, który miał miejsce 21 lipca, pojawiły się obawy o bezpieczeństwo publiczne i skuteczność działań służb. Politolog Hendrik Hansen zwraca uwagę, że wrogość islamistów wobec osób LGBT jest w Niemczech bagatelizowana. Służby będą musiały podjąć dalsze kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa i monitorowania potencjalnych zagrożeń. Szwedzki parlament ma w przyszłym miesiącu podjąć decyzję o utworzeniu nowej agencji wywiadu zagranicznego, nazwanej Służba Wywiadu Zagranicznego. Powstanie agencji jest odpowiedzią na błędną analizę szwedzkiego wywiadu wojskowego dotyczącą wojny w Ukrainie, która miała miejsce w ubiegłym roku. Służba ma rozpocząć swoją działalność 1 stycznia 2027 roku i będzie podlegać ministrowi spraw zagranicznych. Dyskusję na temat agencji zainicjowano po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie. Zmarła Anna Knysok, była wiceminister zdrowia, mająca 75 lat. Była związana z Chorzowem oraz z ruchem Solidarność, a jej działalność w opozycji antykomunistycznej przyniosła jej odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności w 2011 roku. W latach 90. pełniła funkcję pełnomocniczki premiera do spraw powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a jej praca przyczyniła się do reformy służby zdrowia w Polsce. Po zakończeniu kariery politycznej zajmowała kierownicze stanowiska w chorzowskich szpitalach miejskich. Jej śmierć została opłakana przez wielu, w tym byłego ministra zdrowia, który podkreślił jej zaangażowanie w sprawy polskiej ochrony zdrowia. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Abdul Samed Sulemana, znany jako Awusz, zmarł w szpitalu uniwersyteckim w Temali w Ganie. Mężczyzna miał 224 cm wzrostu i cierpiał na gigantyzm. CO doprowadziło do poważnych komplikacji zdrowotnych. Jego stan się pogorszył, CO wymusiło konieczność specjalistycznej opieki medycznej. Ibrahim Mehame, znany artysta, zobowiązał się pokryć koszty leczenia Awusza, jednak wcześniej mężczyzna nie mógł uzyskać takiej pomocy z powodu trudności finansowych. Zbigniew Ziobro odpowiedział na wniosek prokuratury o jego ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych, w którym oskarża Donalda Tuska i Waldemara Żurka o działania motywowane politycznie. Były minister sprawiedliwości zapowiedział gotowość do rzetelnej i bezstronnej weryfikacji zarzutów wobec siebie oraz kontekstu politycznego sprawy. Prokuratura postawiła mu zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a sąd wydał zgodę na jego areszt. Wniosek o ekstradycję został złożony po tym, jak Ziobro przebywał w Stanach Zjednoczonych, korzystając z przyznanego mu azylu na Węgrzech. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret, który po raz szósty od początku inwazji na Ukrainę zwiększa liczebność rosyjskiej armii. Nowa regulacja podnosi liczbę żołnierzy do 1,535 miliona, co sprawia, że całkowita liczebność sił zbrojnych wynosi 2,426,130 osób. Zmiana wejdzie w życie 1 sierpnia i jest związana z utworzeniem jednostek budownictwa wojskowego. To trzecia zmiana liczebności armii w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o brutalne pobicie obywateli Ukrainy. Mężczyźni w wieku 27 i 45 lat byli już notowani za różne przestępstwa. Do incydentu doszło na ulicy Okulickiego, gdzie po sprzeczce w sklepie napastnicy zaatakowali dwóch Ukraińców na ulicy. Ranni zostali przewiezieni do szpitala, a policja kontynuuje działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności sprawy oraz zatrzymania pozostałych sprawców. Ambasador Ukrainy oraz prezydent Wrocławia wyrazili oburzenie z powodu tego incydentu, podkreślając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom. Mateusz Morawiecki skrytykował wypowiedź Jacka Kurskiego, stwierdzając, że każda partia potrzebuje swojej twarzy, aby przegrać. Były premier odniósł się do rzekomego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, wskazując na liczne nieporozumienia w tej kwestii. Zapowiedział również rezygnację z funkcji przewodniczącego europejskich konserwatystów i reformatorów. Morawiecki podkreślił różnicę między jego stowarzyszeniem Rozwój Plus a PiS, zaznaczając chęć współpracy. W tym tygodniu jest wysoce prawdopodobne założenie nowego klubu parlamentarnego. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Trump zamierza zapytać Władimira Putina o rzekome przekazywanie przez Rosję zdjęć satelitarnych dla Iranu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że Rosja wspiera Iran w atakach na amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie. Trump wyraził przekonanie, że Iran nie dysponuje wystarczającą mocą militarną, aby efektywnie wykorzystywać te dane. Iran złożył wniosek o spotkanie z Stanami Zjednoczonymi, co Trump uznał za pozytywny sygnał, a z nadchodzącego spotkania mogą wyniknąć korzystne rezultaty. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości może przynieść korzyści dla Koalicji Obywatelskiej oraz Konfederacji, jak zauważa profesor Antoni Dudek. Ekspert przewiduje, że Jarosław Kaczyński mógłby poczekać do wiosny z podjęciem decyzji o usunięciu niektórych członków partii, co mogłoby osłabić pozycję premiera Mateusza Morawieckiego. Wskazuje, że taka strategia mogłaby uniemożliwić Morawieckiemu budowanie nowego zaplecza politycznego. Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz w programie Debata Gozdyry skomentował brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu, sugerując, że takie sytuacje będą się nasilać w wyniku masowej, niekontrolowanej imigracji. Jego słowa oburzyły prowadzącą, która pytała, czy poseł zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich wypowiedzi. W wyniku incydentu dolnośląska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, podejrzewanych o udział w napadzie. Mają oni odpowiednio 27 i 45 lat oraz wcześniejsze notowania. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński zapewnił, że brutalna przemoc nie pozostanie bezkarna. Trzy kobiety zostały ranne w Paryżu w wyniku ataku nożownika, który został szybko ujęty przez policję. Szef francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Laurent Nunes, poinformował, że sprawca, uzbrojony w dwa noże kuchenne, wykazywał bezładne wypowiedzi. Dwie z poszkodowanych kobiet doznały poważnych obrażeń, a wśród ofiar znajduje się także ciężarna kobieta. Minister podkreślił, aby zachować ostrożność w kwestii motywów napaści, które wciąż pozostają niejasne. Dodatkowo, według doniesień, życie rannych nie jest zagrożone. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co czyni je 18. polskim obiektem z tym prestiżowym tytułem. Decyzja zapadła podczas sesji komitetu w Pusanie w poniedziałek. Wiceprezydentka Gdyni, Oktawia Gorzeńska, podkreśliła znaczenie tego wpisu w kontekście obchodów stulecia miasta. Podczas obrad usunięto również zabytkowe Centrum Wiednia z listy obiektów w zagrożeniu, co oznacza, że nie jest już uznawane za wymagające pilnych działań ratunkowych. Obrady Komitetu UNESCO trwają do 29 lipca. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosja zmniejszyła finansowanie 8 kluczowych projektów technologicznych o 37,8%. Ta decyzja wskazuje na zmianę w kierunku, w jakim zmierza Kreml. Ograniczenie budżetu może wpłynąć na rozwój sektora technologicznego w kraju. Szczegóły dotyczące konkretnych projektów nie zostały ujawnione. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha zaapelował do niektórych polskich polityków o zaprzestanie powrogości, która prowadzi do aktów przemocy. Oczekuje również sprawiedliwego ukarania sprawców pobicia pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Wrocławska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w tym zdarzeniu, a minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapewnił, że brutalna przemoc nie będzie bezkarna. Ukraina będzie monitorować postępy w tej sprawie. W Hiszpanii trwa intensywna walka z pożarami lasów, szczególnie w regionie Madrytu, gdzie w gminie Sotillo de la Adrada ogień wdarł się na główną drogę, zmuszając strażaków do wycofania się. Do tej pory spłonęło ponad 80 tysięcy hektarów lasów w prowincjach Avila i Toledo. W związku z sytuacją ogłoszono stan wyjątkowy, a dowództwo operacyjne przejęły wojska ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się dramatyczne nagrania dokumentujące skalę pożarów. W Seattle podczas festiwalu kulinarnego doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły 3 osoby, a co najmniej 4 zostały ranne, w tym 2-letni chłopiec, którego stan jest stabilny. Policja zatrzymała 15-letniego chłopca, który jest podejrzany o naruszenie przepisów dotyczących broni palnej oraz napaści pierwszego stopnia. Drugi podejrzany jest nadal poszukiwany przez służby. Władze miasta w stanie Waszyngton poinformowały o incydencie w poniedziałek. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odniósł się do wniosku prokuratury o jego ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych. Oskarża on Donalda Tuska i Waldemara Żurka o działania motywowane politycznie oraz zapowiedział gotowość do dokładnej i bezstronnej weryfikacji zarzutów wobec siebie. Prokuratura postawiła mu zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a sąd wydał zgodę na areszt. Wniosek o ekstradycję został złożony po tym, jak Ziobro przebywał w Stanach Zjednoczonych, korzystając z przyznanego mu azylu na Węgrzech. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: odbierz proszę.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 na drodze S3 w województwie zachodniopomorskim przy węźle Kliniska Wielki kierowcy napotkają utrudnienia na 82 kilometrze. Do 17 na autostradzie A4 w województwie małopolskim między Targowiskiem a Krakowem występują ograniczenia na 441 kilometrze. Od 21 do 5 w nocy na trasie S8 w województwie mazowieckim w kierunku Białystoku remontują nawierzchnię i odwodnienie między Setnym a 489 kilometrem. Również do piątku do 17 na drodze S7 do między węzłem Płońsk Południe a Płońsk Centrum kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Do środy 19 sierpnia do 10 na drodze nr 44 w Bieruniu w województwie śląskim występują ograniczenia na 8 kilometrze. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Władimir Putin zasugerował, że Ukraina może utracić zachodnie tereny, które historycznie należały do Polski, Węgier i Rumunii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski stanowczo odrzuciło te twierdzenia, określając je jako dezinformację. MSZ podkreśliło, że Polska szanuje integralność terytorialną Ukrainy i nie ma zamiarów wysuwania jakichkolwiek roszczeń. Ministerstwo wezwało Rosję do zaprzestania formułowania bezpodstawnych roszczeń terytorialnych. Abdul Samed Sulemana, znany jako Awusz, zmarł w szpitalu uniwersyteckim w Temali w Ganie. Miał 224 cm wzrostu i cierpiał na gigantyzm, co prowadziło do poważnych komplikacji zdrowotnych. Jego stan zdrowia pogorszył się, co wymagało specjalistycznej opieki medycznej, jednak wcześniej nie mógł uzyskać odpowiedniej pomocy z powodu trudności finansowych. Artysta zobowiązał się pokryć koszty leczenia Awusza. PiS zgłosiło kandydaturę Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu, co ma na celu stworzenie nowej, łagodnej frakcji w partii. Redaktor naczelny Rzeczpospolitej Michał Szułdrzyński wskazał, że ta decyzja jest próbą załagodzenia niesmaku po niedawnym rozłamie w ugrupowaniu. Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak podkreślił, że Ociepa reprezentuje prorozwojowy, umiarkowany konserwatyzm. Warto zaznaczyć, że około 30 parlamentarzystów opuściło PiS po tym, jak nie podpisali deklaracji o nieprzynależności do stowarzyszeń politycznych. Polska zadeklarowała wsparcie dla Hiszpanii w walce z pożarami, które spaliły około 77 tysięcy hektarów i zmusiły do ewakuacji ponad 90 tysięcy osób. Wojsko czeka na szczegółowe zgłoszenie potrzeb ze strony Państwowej Straży Pożarnej. Minister Spraw Wewnętrznych Hiszpanii, Fernando Grande Marlaska, zaznaczył, że najbliższe dni będą kluczowe w walce z pożarami, jednak od środy prognozowane są upały powyżej 40 stopni Celsjusza, które mogą skomplikować akcje gaśnicze. Hiszpania otrzymuje także pomoc z innych krajów europejskich, w tym 6 samolotów z Grecji, Włoch i Turcji oraz 3 zespoły strażaków z Portugalii. Warto dodać, że w tym roku w Hiszpanii i Francji spłonęło już około 300 tysięcy hektarów terenów, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników w ostatnich latach. Defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się w południe 15 sierpnia na Wisłostradzie, w której weźmie udział kilka tysięcy żołnierzy oraz wojska sojusznicze. Publiczność będzie mogła zobaczyć nowoczesny sprzęt wojskowy, w tym bojowe wozy piechoty Borsuk i Rosomak, czołgi Abrams i K2 oraz systemy dronowe Gladius. W Gdyni zaplanowano równolegle paradę morską z ponad 20 jednostkami polskimi i sojuszniczymi. Obchody obejmują również uroczystości patriotyczne, w tym zmianę warty przy grobie nieznanego żołnierza oraz mszę w katedrze polowej Wojska Polskiego. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem Polska Safe Bezpieczna Polska i przypadają w 105. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Delegacja Stanów Zjednoczonych opuściła poniedziałkowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych po wystąpieniu przedstawiciela Francji, który krytykował Stany Zjednoczone za głosowanie przeciwko przedłużeniu mandatu Volkera Tuerka, komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Ambasador Stanów Zjednoczonych, Mike Waltz, oskarżył Francję o wspieranie Tuerka, który krytykuje demokratyczne państwa, w tym Stany Zjednoczone i Izrael. Zastępca przedstawiciela Stanów Zjednoczonych, Dan Negrea, zapowiedział, że opuszczenie sali będzie kontynuowane, dopóki Francja nie zmieni swojej retoryki. Spór dotyczy także drugiej kadencji Tuerka, który krytykuje działania Rosji w Ukrainie oraz Izraela w Strefie Gazy. Władimir Putin ogłosił, że wydatki na wojsko będą priorytetem w rosyjskim budżecie na najbliższe 3 lata. Na 2026 rok rząd planuje przeznaczyć 12,9 biliona rubli na obronę. Jednak rzeczywiste wydatki mogą być wyższe o 4,5 bilionów rubli. Do pierwszego kwartału 2026 roku koszty wojny z Ukrainą wyniosły 5,9 biliona rubli, co oznacza wzrost o 29,9% w porównaniu do roku poprzedniego. Od 2022 roku wydatki na wojnę osiągnęły 53,79 biliona rubli, co odpowiadałoby kosztom 28 lat opieki zdrowotnej w Rosji. Budżet rosyjski zmaga się z deficytem, który może wynieść 7 bilionów rubli do końca roku. Ulubiony gatunek filmowy lub serialowy może wiele powiedzieć o osobowości widza. Osoby preferujące produkcje kryminalne często charakteryzują się wysoką potrzebą poznawczą i lepszą tolerancją na niepewność, co pozwala im radzić sobie z trudnymi tematami. Fani obyczajowych tasiemców wykazują cechy ugodowości i empatii, co sprawia, że są wrażliwi na relacje międzyludzkie. Z kolei miłośnicy komedii cechują się ekstrawersją i umiejętnością regulowania nastroju, podczas gdy fani fantasy i science fiction są otwarci na nowe doświadczenia oraz myślą analitycznie. Warto przyjrzeć się tym preferencjom, aby lepiej zrozumieć siebie i swoich bliskich. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie złożyli wymaganych oświadczeń w sprawie stowarzyszeń, co zostało potwierdzone przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa ta nie jest związana z organizacją Mateusza Morawieckiego, którego zwolennicy zostaną wykreśleni z partii. Komitet Polityczny PiS ma zebrać się we wtorek, aby podjąć decyzję w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Źródła wskazują, że obaj politycy są niezadowoleni z obowiązku podpisywania deklaracji lojalności wobec partii. Kierownictwo PiS planuje również uporządkowanie sytuacji po odejściu grupy związanej z Morawieckim. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowuje spadek popularności, osiągając poziom 17,3%. Nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, zdobywa 7,4% poparcia, co pozwala mu na przekroczenie progu wyborczego. Koalicja Obywatelska utrzymuje stabilne poparcie na poziomie 30,1%, natomiast Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej notują spadki. Frekwencja wyborcza także spadła z 60,4% na 51,4%. Wracamy do grania. Kolejny serwis Radia DHT już niedługo. Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.